poniżej kelemesza, a poniżej kelemesza kolczowa, kolczowa. Odlecela koniczkowi podkowa, podkowa. Odlecela koniczkowi podkowa.